Hey, hwnna gan dy dwa Bernard Hervé, Monica gan dy dwa dy gwysaf tiyn. Hwnnw dy haf dy nec, 927 32 44 dy wahat, 968 85 23. Hwnnw dy dwa dy... Mae'n dwi dy dwa nid o'r wyn wy. Hwnnw dy dwa dy gwysaf tiyn. Hwnnw dy haf dy nec, dy dwa dy dwa dy dwa dy dwa dy dwa dy dwa dy dwa dy dwa dy dwa dy dwa dy dwa dy dwa dy dwa dy dwa dy dwa dy dwa dy dwa dy dwa dy dwa dy dwa dy dwa dy dwa dy dwa dy dwa dy dwa dy dwa dy dwa dy dwa dy dwa dy dwa dy dwa dy dwa dy dwa dy dwa dy dwa dy dwa dy dwa dy dwa dy dwa dy dwa dy dwa dy dwa dy dwa dy dwa dy dwa dy dwa dy dwa dy dwa dy dwa dy dwa dy dwa dy dwa dy dwa dy dwa dy dwa dy dwa dy dwa dy dwa dy dwa dy dwa dy dwa dy dwa dy dwa dy dwa dy dwa dy dwa dy dwa dy dwa dy dwa dy dwa dy dwa dy dwa dy dwa dy dwa dy dwa